smacznego. Moje rodaki, co za granicę słuchają nas, już mamy 5 godzin różnica, to też damy wam tak muzykę do odpoczynku z naszego kraju. Paraguay Encarnación, piosenkę z miłością z naszej ojczystej Polski. Nazwa nas program, tak sercem życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.

widzenia. Do widzenia, moje kochane państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim moim słuchaczom na całym świecie, co słuchali nasz program z Encarnacją Paraguay, Ameryka Południowa, piosenki z miłością z naszej ojczyzny Polski nazwa nasz program. I tak życzę wszystkim moje tak miłej odpoczynek i wszystkiego najlepszego. Y así llegó a su fin el programa A Mi Gente con Amor, canciones de Polonia, la edición de TVW Producciones. Quien les habla, Teresa Bose, invitándoles a un próximo encuentro, Dios mediante, sábado 12:30 horas. Tengan este muy buen fin de semana, muy buen día. Muchas gracias. Dios bien, señor.